0: si na kuibiri ovale tamu eni ale ovaga bwa speak ni fetia kuluma mla yangu tuzaji yako la
1: Butiao, RCC. Echo dikiraga nti mwabe nale mu mulemere iru okuzimba abakulembeze bwemwe. Vako vako gera ku nsonge yokutola omuntu mu FDC ya male myaka 5 ba muwo bwa speaker. Nnaku.
0: Yali wana
1: muzimbye baliwa.
0: Mpela
1: muzimbye baliwa. Tuwalira. Muzimbye tini be mwata munte bwo. Anto.
2: Is You see,
0: ngaba ubu niade no kuira ku nono ta
2: mukuleta o both tia wagira iteka di abisiaga atenga singo kufuna diva mubasi ya zikuluya
0: obo na yogera nga no sense watch
2: tulifu na gana bulu
0: tia
2: obo